ciebie ukaz. Dawaj suna, widzisz, i z Moskwy bieżol. Niech jeretyk Gryśka trepiew, snoj jest litieta.